0: serce filosofia,
1: muzyka,
0: misteri,
1: konspiracji, kulinaria,
0: festiwalne napitki,
1: lubimy to show na wszystkich, kazach,
0: przyjaciele, nieprzyjaciele,
1: samo jedynstwo, po prvo to.
0: Radio Bulgaria.